bona kahle apostle Elijah ba enoko Elijah ba hi kuingena ka awara le ya ku hetelela le one kehle swinene zakhale bana sukura kahle okay sesheli mbana sukura kahle Grace Maluleke hashtag eka nwina Elina Elwandle hashtag eka nwina Hiti Pretty hashtag eka nwina Happy Masiti mbana sukura kahle 060 875 942 mfambe kahle mina alikufana na munhu akufana na Billy Ocean Chimbinyani nkhenze swinene kuva ke mfambe kahle na nwina kasi ke ni bona kahle munhu akufana na Masindi Madzibandela hashtag eka nwina le chakume le kasi ni bona kahle munhu akufana na Maroza Makaringe mbana sukura kahle mana nhlaya sukura kahle Philly Jones mbana sukura kahle le Venda le kasi ke ni kene ku 060 875 942 inombora qingo le mina nwinga ba ke famba kahle Leyo www.gsrfm.co.za that's our audio streaming una bayinsere ba mina ba kuranteka kasi 106.0 gandati she wanzo leka grand form amkimfamba kahle na mina Marilyn wa kashirenda intombi la ka mahomale 1 eksuka kahle leka bungeni ka shtachi ndikho noma kahle mtini wa ka pirita nwina mente ba kahle hibito orantswa lo yinwe intombi ya baba leyi 1 mi vana mahelo ya viki yo saseka kufana na timbelu ta nwina tsandzukani decision le mi teka kuna munhla switandra kwiswa mundzuku loko ri mina ya mina ndzi voni hi rimile ku ta fika kwala xibamu xa matuva i risimu leri n'we mi nga tirilangela rona khatsa